0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina, Armagedonuna. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina, Armagedonuna. Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.